0: Dakle,
1: če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj!